shaka no kotani program tapile makua lulubana tapile masumararu ola mwebutikis este ole mwebutikis akele owo mwebutikis ese wewera tapile ki masu otenala na wie na professor Rafael Jose Gaspar professor Sante no tapile wakala ni hiyo mpumo program ila mitipo za wahiwa ni Del Sofi Daniel kwa mikrofoni marimio Fernando Damas okala nyo eri etunitele hamurima halani mwile kamite kusa radio msamikis interila Otapulila imakuwa.

0: Duque Niassa.
1: Zona litro vela pamene patina din cani sanci budikizi zome ta kupachlani za 15 orais indi po chopano ningo i kucita 15 indi 7 minutos ti kupitili zandini mimene ya sincito za kruce 4 kwa mtinyanja kalani pafubi okondwa amvela.